0: co, chodź co, hej, na miejsce miał jakiś lecą, chodź co, pecy co, kiecy co, zazdy co, joj, pierwsze piwo, nicy, pici, ebiere, oj, te swimi szalo, chodź co, hej, na miejsce miał jakiś lecą, chodź co, pecy co, kiecy co, zazdy co, joj, mepo, chodź, pici, ebiere, szic!
1: Ez is a Dankó Rádió.